0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludzkością. Jezus Chrystus, przypomniał Leon XIV azjatyckim biskupom. Stolica apostolska ma nowego obserwatora przy ONZ. Został nim pochodzący z Libanu arcybiskup Christophe Zakia El Kassis. Papież mianował biskupa Nitkiewicza członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludzkością, przypomniał papież w wideo przesłaniu do azjatyckich biskupów, którzy obradują w tych dniach w Dżakarcie. Papież wezwał tamtejszy kościół, by był znakiem obecności Boga w społeczeństwach naznaczonych podziałami.
2: Wzywając Filipa i Natanaela, by poszli za nim i stali się jego uczniami, nasz Pan wskazuje na siebie jako jedynego pośrednika między Bogiem a ludzkością. Jako jego dzisiejsi uczniowie wiemy, że Jezus jest nie tylko źródłem naszej komunii z Bogiem, ale także nas między sobą.
1: Leon XIV zachęcił też azjatyckich biskupów, by rozwijali w swych kościołach kult Najświętszego Sakramentu.
2: W niedawnej encyklice Magnifica Humanitas napisałem, że chrześcijańska sprawiedliwość czerpie swoje źródło z tajemnicy Chrystusa i wypływa z naszej komunii w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. Z tego powodu pragnę zachęcić Was do dalszego promowania duchowości eucharystycznej w Waszych kościołach lokalnych, czyli duchowości jedności kościelnej zakorzenionej w miłości, która wypływa z daru naszego Pana w Eucharystii.
1: Stolica Apostolska ma nowego stałego obserwatora przy ONZ w Nowym Jorku. Papież mianował na to stanowisko arcybiskupa Christopha Zakie El Kassisa, dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Jemenie. Zastąpi arcybiskupa Gabriela Kaczy, którego Leon XIV mianował w marcu nuncjuszem apostolskim w USA. Arcybiskup El Kassis pochodzi z Libanu, należy do kościoła melchickiego. Papież mianował biskupa Krzysztofa Nitkiewicza członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Biskup Nitkiewicz od 2009 roku jest ordynariuszem sandomierskim. Wcześniej przez niemal 20 lat pracował w Stolicy Apostolskiej i był m.in. podsekretarzem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Jutro do Prostyni w diecezji drohiczyńskiej przyjadą małżonkowie proszący o dar potomstwa, rodziny dziękujące za dzieci oraz pary, które odnowią małżeńskie przyrzeczenia. Diecezjalna pielgrzymka małżeństw i rodzin odbędzie się w jedynym w Polsce sanktuarium Trójcy Przenajświętszej, miejscu objawień świętej Anny, mówi ksiądz Józef Poskropko, kustosz sanktuarium.
3: Zapraszam wszystkich, którzy chcą właśnie przedstawić swoje prośby przez przyczynę świętej Anny, Bogów Trójcy Przenajświętszej do naszego sanktuarium na odpust ku czci świętej Anny, połączony z tą 17. diecezjalną pielgrzymką małżeństw i rodzin. Jest właśnie takie u nas też powiedzenie, nie nasze, ale błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego, który był związany z Prostynią. Jeśli chcesz doznać łaski, jedź do Prostyni.
4: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Castel Gandolfo wita Państwa ksiądz Łukasz Bankowski. Za chwilę rozpoczniemy modlitwę Anioł Pański, cotygodniową modlitwę Anioł Pański z Ojcem Świętym Leonem XIV. To był bogaty tydzień papieża, pomimo tego, że przebywa on jeszcze na urlopie w Castel Gandolfo, już kończy ten urlop. Niemniej jednak w poniedziałek udał się z prywatną wizytą do klasztoru na Monte Cassino. Tam zwiedził klasztor. Można też zobaczyć na naszej stronie internetowej piękne zdjęcie, gdzie z klasztoru papież spogląda na polski cmentarz Monte Cassino. Natomiast w środę Ojciec Święty odwiedził kolejne dwa miejsca. Udał się w prywatnej pielgrzymce do sanktuarium Trójcy Najświętszej w Valle Pietra. Natomiast w drodze powrotnej do Castel Gandolfo odwiedził także Subiaco, duchowe serce benedyktynów. Tam zgodnie z tradycją w grocie świętego Benedykta ucałował kolano tego świętego. Natomiast koniec tygodnia obfitował w wideo przesłania, które Ojciec Święty skierował między innymi do azjatyckich biskupów, którzy odbywają swoją konferencję. Wszyscy biskupi z Azji, kardynałowie, biskupi zgromadzili się w Dżakarcie, aby debatować o sytuacji Kościoła na kontynencie azjatyckim. Papież też nagrał swoje wideo przesłania do młodzieży. Do młodzieży z Brazylii, która jest zgromadzona w tych dniach na festiwalu Hallelujah 2026. Do młodych Portugalczyków, którzy obchodzili Krajowy Dzień Młodzieży, a także do młodzieży z Peru, młodych Peruwiańczyków, którzy zgromadzili się na wspólnym spotkaniu. Ojciec Święty w tych wideo przesłaniach mówi do młodzieży konkretne rzeczy, że trzeba mówić o Chrystusie. Prosi młodzież, aby nie dali sobie ukraść nadziei, a także przypomina, że młodzi należą do Jezusa Chrystusa. Jesteście młodzieżą Chrystusa, dlatego waszym powołaniem jest miłość i służba, powiedział właśnie do młodych Peruwiańczyków. Przypomnijmy, że Ojciec Święty sam był biskupem w diecezji Chiclao w latach 2015-2023. Widzimy Piazza della Libertà wypełniona po brzegi pielgrzymami, turystami. Są wśród nich turyści z Polski, pielgrzymi z Polski. Na naszym Facebooku umieściliśmy już właśnie film z oczekiwania, z atmosfery oczekiwania na modlitwę Anioł Pański z papieżem. Już od wczesnych godzin porannych tam pielgrzymi się gromadzili, a oto i on, Ojciec Święty Leon XIV. Posłuchajmy tego, co dzisiaj papież chce do nas powiedzieć w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. W centrum nauczania Jezusa znajduje się tajemnica Królestwa Bożego, które dzisiejsza Ewangelia porównuje do perły i do skarbu. Przypowieści pozwalają zrozumieć zdumienie człowieka, który znajduje coś, czego nie śmiał nawet oczekiwać. Także sprzedanie albo pozostawienie wszystkiego nie jawi się już jako wyrzeczenie, lecz jako zysk. Istotnie już od pierwszych kart ewangeliści opisują wezwanie Jezusa do pójścia za Nim jako nieodparte, wolne oczywiście, lecz naglące i zdolne wzbudzić odpowiedź szybką, zrodzoną z pragnienia. To pierwszy ważny aspekt sposobu, w jaki Bóg jest blisko i pozwala się odnaleźć. Spotkanie z Jego Królestwem jest zwrotem, który nie zawęża życia, lecz je poszerza. Jeśli coś ma się teraz zmienić, to po to, by możliwości było więcej, a nie mniej. Jest też drugi aspekt, któremu Jezus zdaje się nadawać wielkie znaczenie.
Skarb ukryty w roli znajduje prawdopodobnie rolnik. Perłę natomiast rozpoznaje bardzo cenną kupiec, być może człowiek podróżujący. Dalej następują dwie inne przypowieści, których bohaterami są rybacy oraz uczony w piśmie, znający sprawy dawne i nowe. Są wreszcie inne przypowieści, w których królestwo pozwala się dostrzec w kobiecie, która zaczyna mąkę, w innej, która porządkuje dom, w królu planującym wojnę, w człowieku zamierzającym zbudować wieżę, w zarządzających, zajmujących się wypłatami albo inwestycjami, czy w pasterzach i rolnikach. Krótko mówiąc, Królestwo Boże objawia swoje bezcenne piękno na różnych drogach. Ale wszystkich, mężczyzn i kobiety, młodych i starszych, biednych i bogatych, wzywa do głębokiej odnowy. Wszyscy mogą je zrozumieć i czują się przez nie pociągnięci. Także dzisiaj Kościół jest komunią osób różniących się pochodzeniem, kulturą, kompetencjami i stopniem odpowiedzialności, lecz wszystkie one są wezwane, by odkryć, że w Jezusie Chrystusie stanowią jedno. To On jest ukrytym skarbem, drogocenną perłą, siecią, która gromadzi rozproszonych. Od początku bowiem Jezus przywołał i gromadzi wokół siebie osoby, które w przeciwnym razie nigdy by się ze sobą nie spotkały. Właśnie w ten sposób ukazał, że Bóg nie ma względu na osoby, a Jego wybór jest szczególnym umiłowaniem, zwłaszcza tych, którzy są mali i odrzuceni. Bracia i siostry, nie pozostaje nam nic innego, jak prosić o dar. Ten sam, o który modlił się młody król Salomon. Jest to dar rozpoznania drogocennej perły, dar dostrzeżenia skarbu, dla którego warto sprzedać wszystko. Podczas gdy przemysł konsumpcji urabia nasz smak, budząc wciąż nowe potrzeby, aby potem sprzedawać nam rozwiązania, które nie nasycają, a niekiedy zatruwają serce, musimy nauczyć się dostrzec tego, co naprawdę się liczy. Skarb relacji z Bogiem, która otwiera nas na radość i pomaga nam jak najlepiej przeżywać nasze wzajemne relacje. Niech wstawiennictwo Maryi, stolicy mądrości, kieruje ku Jezusowi nasze pragnienie życia, aby mogło się ono w pełni urzeczywistnić. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między

Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Za zmarłych, za wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mi świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zawsze i wszędzie niech żyje papież. Spontanicznie krzyczeli wierni. Drodzy bracia i siostry, wczoraj w Libanie został błogosławiony Eliasz Hojek, patriarcha Antiochii Maronitów, który od 1899 do 1931 założył siostry maronitki od świętej rodziny. Przez ponad 30 lat kierował kościołem maronickim z wielkim oddaniem i duszpasterską wrażliwością. Człowiek dialogu i nadziei. Był wybitnym autorytetem kościelnym, społecznym i politycznym, dlatego nazywano go Ojcem Wielkiego Libanu. Niech modlitwa i wstawiennictwo Nowego Błogosławionego nieustannie towarzyszą wiernym maronickim na całym świecie i wypraszają dar pokoju dla całego narodu libańskiego, który jest mi tak bardzo drogi. Z niepokojem śledzę przedłużającą się i nasilającą przemoc w Ziemi Świętej, której ofiarami stają się w ostatnim czasie także cywile na zachodnim brzegu Jordanu w strefie Gazy. Kieruję gorący apel o powrót do negocjacji w celu wypracowania sprawiedliwego rozwiązania politycznego, opartego na godności i na równych prawach każdej osoby ludzkiej oraz odrzucenie działań zbrojnych i jednostronnych decyzji, zwłaszcza tych, które naruszają szacunek i status quo miejsc świętych wszystkich religii. Ponawiam również mój apel dotyczący sytuacji na całym Bliskim Wschodzie, gdzie nasilenie działań wojskowych ponownie przyniosło przemoc i zniszczenie, ponieważ zagrażające życiu wielu ludzi, wielu cywilów oraz pogłębiające niedobory wody pitnej i energii elektrycznej. Z całego serca, z głębi serca wzywam wszystkie zaangażowane strony do zaprzestania ataków i pilnego otwarcia przestrzeni dialogu oraz dyplomacji, aby jak najszybciej doprowadzić do pokoju, którego tak bardzo pragnie cały region. Kontynuujemy naszą modlitwę za wszystkie narody świata cierpiące z powodu wojny. Niech Pan poruszy serca i oświeci umysły odpowiedzialnych, aby jak najszybciej doszło do pojednania i pokoju. Naprzeciwko wszystkich pożarów, które w tych dniach nawiedziły Francję i Hiszpanię, ogłaszam moją bliskość i zapraszam wszystkich do modlitwy za poszkodowanych i za tych, którzy pomagają.

przy pożarach. Dzisiaj obchodzimy szósty Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, którego hasłem są słowa proroka Izajasza. Ja o Tobie nie zapomnę, nigdy nie zapomnę o Tobie. Dziękujmy wspólnie Panu za dar, jakim są osoby starsze dla Kościoła i dla społeczeństwa oraz zobowiążmy się do szacunku wobec nich, docenienia ich cennej roli i zapewnienia im należnej troski oraz opieki. Pozdrawiam Was wszystkich tutaj obecnych, mieszkańców Castel Gandolfo i wszystkich, którzy przybyliście z różnych miejsc Włoch i całego świata. Szczególne pozdrowienie dla pielgrzymów z Opera della Chiesa i dla biskupów, którzy Wam towarzyszą. Pozdrowienie dla dzieci, które pochodzą z Ukrainy, z Domu Miłosierdzia, którzy są gośćmi parafii świętego Michała Archanioła. Pozdrawiam młodzież z parafii w Manerbio. Pozdrawiam uczestników spotkania międzynarodowego spotkania młodzieży w setną rocznicę świętej Giovanny Adine. Pozdrawiam także młodzież, która przybyła z Belgii, a także uczniów szkoły karabinierów z Velletri, którym towarzyszą kapelan i także wszyscy przełożeni. Pozdrawia Towarzyszenie Katolików z Kamerunu. Szczególną moją myśl kieruję do uczestników Święta Brzoskwini w Castel Gandolfo, którzy przybyli z owocami przeznaczonymi do błogosławieństwa. A dzisiaj w Rzymie na Zatybrzu odbędzie się procesja Matki Bożej Fiumarola. Niech Maryja, Matka Jezusa, wyjedna wszystkim uczestnikom tej pięknej tradycji oraz nam wszystkim łaskę życia każdego dnia zgodnie z nauką Ewangelii. I Wam wszystkim z serca życzę błogosławionej niedzieli. Ojciec Święty, teraz przyjmuję właśnie tych, którzy przynieśli owoce brzoskwiń, Sagra della Pesca. Te święta brzoskwiń są bardzo, bardzo popularne w całym Rzymie, w całych Włoszech, w różnych miejscowościach ludzie przynoszą dary ziemi. I oto widzimy tutaj dorodne brzoskwinie, które zostają przedstawione papieżowi jako dar mieszkańców Castel Gandolfo. Ojciec Święty dzisiaj pozdrowił bardzo wiele grup, ale jednak w jego przesłaniu po modlitwie Anioł Pański wybrzmiał po raz kolejny apel o pokój na całym świecie, o pokój na zachodnim brzegu Jordanu, w strefie Gazy, na całym Bliskim Wschodzie. Papież apeluje z całego serca, wezwał wszystkie zaangażowane strony do zaprzestania ataków i pilnego otwarcia przestrzeni dialogu oraz dyplomacji. Papież też zaznaczył wczorajszą beatyfikację patriarchy Antiochii, Maronitów,
która odbyła się w Libanie pod przewodnictwem księdza kardynała Semeraro. Nowy błogosławiony, maronicki błogosławiony Eliasz Hojak, który przez ponad 30 lat z wielkim oddaniem i duszpasterską wrażliwością kierował kościołem maronickim. Był człowiekiem dialogu i nadziei oraz wybitnym autorytetem nie tylko kościelnym, ale też społecznym i politycznym, dlatego został nazwany Ojcem Wielkiego Libanu. Papież powiedział, aby modlitwa i wstawiennictwo nowego, błogosławionego nieustannie towarzyszyły wszystkim wiernym maronickim, ale także aby wypraszały dar pokoju dla całego narodu libańskiego, który, jak powiedział papież, jest mi tak bardzo drogi. Ojciec Święty tymczasem pozdrawia pielgrzymów zgromadzonych na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo. Rozmawia właśnie teraz z przedstawicielami szkoły karabinierów, którą zresztą też pozdrowił. A dzisiaj w swoim rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański papież mówił o wartości Królestwa Bożego, z którym to spotkanie jest zwrotem, który nie zawęża życia, lecz je poszerza. Papież mówił o tym, że kto spotyka Królestwo Boże w swoim życiu, powinien być otwarty na nowości, na to wszystko, co Królestwo Boże ze sobą niesie, bo tak jak rolnik znajduje ukryty skarb i nawet się go nie spodziewa, często nawet nie rozumie tego, co odnalazł, tak Bóg chce obdarowywać każdego człowieka tym, co najpiękniejsze. Papież mówi, że Królestwo Boże objawia swoje bezcenne piękno na różnych drogach. Dla wszystkich. Dla mężczyzn, kobiet, młodych i starszych, biednych i bogatych. Na tych drogach wzywa do głębokiej odnowy. To jest efekt spotkania Królestwa Bożego, Ewangelii Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Wszyscy mogą zrozumieć i wszyscy powinni czuć się pociągnięci do przemiany po spotkaniu Jezusa. Bo dzisiaj Kościół, tak jak w tamtych wiekach, kiedy Jezus chodził po tej ziemi, jest komunią osób różniących się pochodzeniem, kulturą, kompetencjami, stopniem odpowiedzialności, lecz wszystkie one są wezwane, mówi papież, by odkryć, że w Jezusie Chrystusie stanowią jedno. To On jest ukrytym skarbem, drogocenną perłą, siecią, która gromadzi rozproszonych. Papież jednak przestrzega przed konsumpcjonizmem. Papież mówi dzisiaj w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, podczas gdy przemysł konsumpcji urabia nasz smak, budząc wciąż nowe potrzeby, aby potem sprzedawać nam rozwiązania, które nie nasycają, a niekiedy wręcz zatruwają nasze serca, musimy nauczyć się dostrzegać to, co naprawdę się liczy. A tym, co naprawdę się liczy, według Leona XIV, jest skarb relacji z Bogiem, która otwiera nas na radość i pomaga nam jak najlepiej przeżywać nasze wzajemne relacje z innymi ludźmi. A więc z tej prawidłowej, radosnej relacji z Bogiem możemy wyjść radośni do innych ludzi. To są słowa pięknej katechezy Ojca Świętego, pięknego rozważania Ojca Świętego, które dzisiaj możecie odnaleźć na naszych stronach, na naszej stronie internetowej www.vaticannews.va/pl. Na tej stronie znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje z działalności Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej. Na bieżąco zachęcamy do tego, abyście Państwo śledzili naszą stronę, nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram, X. Tam na bieżąco można dowiedzieć się szczegółów z działalności papieskiej. Ciekawe rozmowy, które prowadzimy dla Państwa. Na przykład rozmowa z opatem z Subiaco, który nie ukrywał swojego zaskoczenia, kiedy dowiedział się o tym, że za chwilę przyjedzie papież.
opat Subiaco wizycie papieża powiedział: czuliśmy się jak bracia. Było to spotkanie nie tylko Leona XIV z Benedyktami dzisiaj, ale zapewne było to spotkanie świętego Benedykta i świętego Augustyna. To jest właśnie fragment wywiadu z ojcem Mauro Meaccim, które możecie odnaleźć Państwo na naszej stronie. Widzimy znowu, Ojciec Święty nie zostawia wiernych samych, tak jak poprzedniej niedzieli i jeszcze wcześniej. Tutaj na Piazza della Libertà, po modlitwie Anioł Pański, papież pozdrawia wiernych, błogosławi ich, spotyka się z nimi bezpośrednio. Jest to na pewno dodatkowy atut modlitwy z papieżem w Castel Gandolfo, ponieważ kiedy jest ona na placu świętego Piotra, nie ma takiej możliwości. Ojca Świętego można zobaczyć tylko na trzecim piętrze w pałacu, w oknie Pałacu Apostolskiego. Natomiast tutaj jest bardzo blisko. Nie dziwi zatem fakt, że od wczesnych godzin porannych ludzie z całego świata przyjeżdżają, aby zająć sobie dobre miejsca. Właśnie o tych dobrych miejscach mówili naszej koleżance Natalii Pieśniewskiej Polacy, którzy spotkali się z nią już po godzinie 9, kiedy to właśnie oczekiwali na modlitwę Anioł Pański. Są to nie tylko grupy zorganizowane, ale także pielgrzymi indywidualni, całe rodziny, które przyjeżdżają z dziećmi po to, aby pomodlić się wspólnie z Ojcem Świętym, aby otrzymać apostolskie błogosławieństwo. Zanim zakończymy naszą transmisję, warto jeszcze przypomnieć, że dzisiaj obchodzimy 6. Światowy Dzień Starszych, Dziadków i Osób Starszych. Papież napisał przepiękne przesłanie na ten dzień do osób starszych, w którym to przesłaniu Ojciec Święty mówi do osób starszych: nie lękajcie się kruchości i módlcie się ze mną o pokój. Hasłem przewodnim tego dnia są słowa z księgi proroka Izajasza: ja nie zapomnę o tobie. Ojciec Święty przypomina nam wszystkim, szczególnie ludziom młodym, o tym, że starsi ludzie są wartością, są bezcennym skarbem, a prosi Ojciec Święty, abyśmy nie pozostawiali ich samymi. Abyśmy znaleźli czas na spotkanie z tymi, którzy w domach, często samotni, pozostawieni sami sobie, przeżywają swoją jesień życia, niestety, ale w samotności. Papież przypomina tym osobom, że ta kruchość jest też okazją do tego, aby na nowo poznać Boga w swoim życiu, aby na nowo zakochać się w wierze w Jezusa Chrystusa. Ojciec Święty pisze do ludzi starszych: najdrożsi, zachęcam was, abyście się ze mną zjednoczyli w wytrwałej modlitwie o rychłe nadejście pokoju na całym świecie. To są efekty, które ludzie starsi mogą wyprosić swoją modlitwą dla całego świata. Tymczasem kończymy naszą transmisję z Castel Gandolfo, dziękując za wspólną modlitwę. Żegna się z Państwem ksiądz Łukasz Bankowski. Przypominam, że wszystkie informacje na temat działalności Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej możecie Państwo znaleźć na naszej stronie www.vaticannews.va/pl, a także
na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie i X-ie. Życzę wszystkim błogosławionej niedzieli i pięknego tygodnia. Szczęść Boże!

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Prawdziwym skarbem przeznaczonym dla wszystkich jest Jezus, a nie to, co proponuje nam konsumpcja, mówił papież na Anioł Pański. Leon XIV zaapelował o położenie kresu aktom przemocy w Ziemi Świętej. Dziś Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Spotkanie z Jezusem nie ogranicza człowieka, lecz poszerza jego życie, powiedział papież w rozważaniu na Anioł Pański w Castel Gandolfo. Zachęcił wiernych, by prosili o dar rozpoznania Chrystusa jako najcenniejszego skarbu, przestrzegając jednocześnie przed iluzjami współczesnego konsumpcjonizmu. Rozważając ewangeliczne przypowieści o ukrytym skarbie i drogocennej perle, Leon XIV podkreślił, że spotkanie z Królestwem Bożym całkowicie odmienia życie człowieka.
2: Ewangeliści opisują wezwanie Jezusa do pójścia za Nim jako nieodparte, wolne oczywiście, lecz naglące i zdolne wzbudzić odpowiedź szybką, zrodzoną z pragnienia. To pierwszy ważny aspekt sposobu, w jaki Bóg jest blisko i pozwala się odnaleźć. Spotkanie z Jego Królestwem jest zwrotem, który nie zawęża życia, lecz je poszerza. Jeśli coś ma się teraz zmienić, to po to, by możliwości było więcej, a nie mniej.
1: Leon XIV zwrócił uwagę, że Jezus ukazuje Królestwo Boże poprzez historię ludzi o różnym pochodzeniu, zawodach i doświadczeniach.
2: Królestwo Boże objawia swoje bezcenne piękno na różnych drogach, ale wszystkich, mężczyzn i kobiety, młodych i starszych, biednych i bogatych, wzywa do głębokiej odnowy. Wszyscy mogą je zrozumieć i czują się przez nie pociągnięci.
1: Papież zachęcił wiernych, aby prosili Boga o umiejętność rozpoznania tego, co naprawdę ma wartość.
2: Podczas gdy przemysł konsumpcji urabia nasz smak, budząc wciąż nowe potrzeby, aby potem sprzedawać nam rozwiązania, które nie nasycają, a niekiedy zatruwają nasze serce, musimy nauczyć się dostrzegać to, co naprawdę się liczy. Skarb relacji z Bogiem, która otwiera nas na radość i pomaga nam jak najlepiej przeżywać nasze wzajemne relacje.
1: Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Leon XIV ponownie zaapelował o pokój. Tym razem zwrócił uwagę na nasilające się akty przemocy w Ziemi Świętej.
2: Z całego serca apeluję o powrót do negocjacji w sprawie sprawiedliwego rozwiązania politycznego, opartego na równej godności i równych prawach każdej osoby ludzkiej oraz o odrzucenie nowych działań wojskowych i jednostronnych decyzji, zwłaszcza tych, które naruszają szacunek i status quo miejsc świętych wszystkich wyznań.
1: Papież zapewnił też o solidarności z ofiarami pożarów we Francji i Hiszpanii. Na koniec przypomniał o przypadającym dziś Dniu Dziadków i Osób Starszych.
2: Dziękujmy razem Panu za dar, jakim są osoby starsze dla Kościoła i społeczeństwa. Starajmy się szanować oraz docenić ich codzienną rolę, a także zawsze zapewniać im należytą troskę i pomoc.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Prawdziwym skarbem przeznaczonym dla wszystkich jest Jezus, a nie to, co proponuje nam konsumpcja, mówił papież na Anioł Pański. Leon XIV zaapelował o położenie kresu aktom przemocy w Ziemi Świętej. Dziś Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Spotkanie z Jezusem nie ogranicza człowieka, lecz poszerza jego życie, powiedział papież w rozważaniu na Anioł Pański w Castel Gandolfo. Zachęcił wiernych, by prosili o dar rozpoznania Chrystusa jako najcenniejszego skarbu, przestrzegając jednocześnie przed iluzjami współczesnego konsumpcjonizmu. Rozważając ewangeliczne przypowieści o ukrytym skarbie i drogocennej perle, Leon XIV podkreślił, że spotkanie z Królestwem Bożym całkowicie odmienia życie człowieka.
2: Ewangeliści opisują wezwanie Jezusa do pójścia za Nim jako nieodparte, wolne oczywiście, lecz naglące i zdolne wzbudzić odpowiedź szybką, zrodzoną z pragnienia. To pierwszy ważny aspekt sposobu, w jaki Bóg jest blisko i pozwala się odnaleźć. Spotkanie z Jego Królestwem jest zwrotem, który nie zawęża życia, lecz je poszerza. Jeśli coś ma się teraz zmienić, to po to, by możliwości było więcej, a nie mniej.
1: Leon XIV zwrócił uwagę, że Jezus ukazuje Królestwo Boże poprzez historię ludzi o różnym pochodzeniu, zawodach i doświadczeniach.
2: Królestwo Boże objawia swoje bezcenne piękno na różnych drogach, ale wszystkich, mężczyzn i kobiety, młodych i starszych, biednych i bogatych, wzywa do głębokiej odnowy. Wszyscy mogą je zrozumieć i czują się przez nie pociągnięci.
1: Papież zachęcił wiernych, aby prosili Boga o umiejętność rozpoznania tego, co naprawdę ma wartość.
2: Podczas gdy przemysł konsumpcji urabia nasz smak, budząc wciąż nowe potrzeby, aby potem sprzedawać nam rozwiązania, które nie nasycają, a niekiedy zatruwają nasze serce, musimy nauczyć się dostrzegać to, co naprawdę się liczy. Skarb relacji z Bogiem, która otwiera nas na radość i pomaga nam jak najlepiej przeżywać nasze wzajemne relacje.
1: Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Leon XIV ponownie zaapelował o pokój, tym razem zwrócił uwagę na nasilające się akty przemocy w Ziemi Świętej.
2: Z całego serca apeluję o powrót do negocjacji w sprawie sprawiedliwego rozwiązania politycznego, opartego na równej godności i równych prawach każdej osoby ludzkiej oraz o odrzucenie nowych działań wojskowych i jednostronnych decyzji, zwłaszcza tych, które naruszają szacunek i status quo miejsc świętych wszystkich wyznań.
1: Papież zapewnił też o solidarności z ofiarami pożarów we Francji i Hiszpanii. Na koniec przypomniał o przypadającym dziś Dniu Dziadków i Osób Starszych.
2: Dziękujmy razem Panu za dar, jakim są osoby starsze dla Kościoła i społeczeństwa. Starajmy się szanować oraz docenić ich codzienną rolę, a także zawsze zapewniać im należytą troskę i pomoc.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.